0: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ne pušamo radio Majstral.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.